kultura współczesna wzbudza wątpliwości. A oto jak żyć teraz.